biara wadwane kɔhyɛ nanso wo ne ahotɔ anɔpa mi kamfo yesu ma sɛ dwane brɛbrɛ yesu mu nane na ne nsɛm na ahotɔ wɔ ne nsɛm na nkwagyeɛ wɔ ne nsɛm na hobanbɔ papa a ɛnyi awieyɛ wɔ anɔpa wotuma bɛ mu bi 0596259444 berɛ mu no yɛmɔ mpayɛ frɛ no sɛ yɛmɔ mpayɛ ma wo 0596259444 What's with our bambi?